0: Jaki egzamin będzie następny?
1: Następny egzamin będzie z chemii fizycznej.
2: Good evening, dear

0: zawsze pozostaną dziesiątki, setki od wiele do fonu na zawsze pozostaną dziesiątki i setki od wiele do dziesiątki i setki od wiele do fonu na zawsze pozostaną dziesiątki, czy pozostaną dziesiątki.
1: Cette petite boîte, il y a des têtes magnétiques. Cette tête, et vois-tu, dans ton magnétophone, voilà exactement ce qui se passe là.